Wiem, że wszystko wiesz. Wszystko bierzesz za pewnik. Zapewnił komfort, zamknięty łeb na wszelki wielki. Dupę nad głowę unoszą ci szelki. Poprawny pas chyba za bardzo.